0: Fireman, we your Ojai, Ojai, Ojai, Ojai, Ojai, Ojai, Ojai,
1: Asempa FM, Asempa FM.
0: Fireman, we your Ojai.
2: Sisi womu.
3: Ojalu nie.
2: Why ni jalo?
1: Songo.
3: Ojalu nie.
2: Why ni jalo?
1: Songo.
4: Fireman, we a puta. Ida mi se wa wa upeba. Baby girls, yata wa si, yata wa cha, yata wa no no.
3: Why ni jalo?
1: Songo.
3: Ojalu nie.
2: Why ni jalo?
1: Songo.
5: Shatawali nie.